na Saturday turutaga wira wona cia ndawe gatha ithano nie na nio koje tao riria maga gukana nie duikaga DJ Jokes atea atea ajiria unaona